Fu pokry mścił, un tema nie tipo soć, un tema nie tipo slać, tipo senka.